Spotkanie z rockiem progresywnym i oczywiście polskie zespoły. Sam nawet nie wiedziałem, jak zaczynałem ten temat, że mamy tyle naprawdę dobrych zespołów muzycznych, jeżeli chodzi o właśnie neorock i rock progresywny. A dziś przedstawić wam chciałem zespół Amarok. I Amarok to jeden z najbardziej fascynujących i oryginalnych projektów na polskiej scenie rocka progresywnego. Istnieje już ponad 20 lat, a jego w ogóle powstał w 1990 roku, a od 2003 roku jako projekt kontynuowany jest tylko i wyłącznie już przez Michała Wojtasa. No co jeszcze mogę powiedzieć o nich? Dobrze, będziemy mówili o tym za chwilę, a teraz szybciutko wytłumaczę wam jeszcze, co to jest, jak i z czym się je, czyli polskie granie, polska muzyka, polscy wykonawcy i nie zawsze po polsku, tak jak dzisiaj nie będzie nic po polsku. I to oczywiście w Radio Szmu, w naszym Aberdeen tutaj, czyli w szarym mieście albo srebrnym mieście, jak to woli, w granitowym mieście. No i to wszystko na częstotliwości 99,8 MHz właśnie w Aberdeen i w okolicy, a na całym świecie www.szmu.org.uk. Szmu pisane SHMU, jakby ktoś nie wiedział. I każdy czwartek o godzinie 19 czasu Greenwich mamy premierę, a powtórki mamy zwykle w soboty o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21 wieczorem. Czasem się zdarza, że powtórek nie ma. Czasem się zdarza, że są o innej porze. Także warto nas słuchać w czwartki wtedy, kiedy jest premiera, bo wtedy jesteśmy zawsze. Dobra. Tyle po prostu z formułek, a teraz lecimy dalej. Co trzeba by było wiedzieć o tym właśnie zespole, o Amarok? Światowe brzmienie, wielkie nazwiska. W ogóle to przyciąga, muzyka Amaroka stoi na tak wysokim poziomie, że zespół przyciągnął legendy gatunku. Na ich płytach gościnnie śpiewał Colin Bass z kultowej brytyjskiej formacji Camel, a także Mariusz Duda, lider naszego eksportowego Riverside. Mariusza Duda już słyszeliście, bo słyszeliście go jako właśnie lidera Riverside, tak. I jeszcze Lunatic Soul. Właśnie, nazwy mi się troszeczkę pomieszały, dlatego musiałem na chwileczkę przestopować. A teraz możliwe, że go usłyszymy. Tak, usłyszymy go jeszcze raz razem z zespołem Amarok. Piosenka nosi tytuł Idol i pochodzi z albumu Hunt.

No i tak do samego końca. Wiecie co, utwór niby spokojny, ale no tam się bardzo dużo dzieje w tym utworze. Bardzo. Podoba mi się to, właśnie podoba mi się to takie brzmienie właśnie, że muzycy rocka progresywnego odchodzą od takiej tej rąbanki, takiej po prostu komercji, która leci codziennie z głośników i u nich coś się dzieje. Tych utworach. Oni starają się, eksperymentują, po prostu starają się przekazać coś. Tak, dobra, to był utwór Idyl z albumu Hand. W ogóle album został wydany w 2017 roku i był to czwarty album zespołu Amarok. Wcześniej był wydany w 2001 roku album Amarok. Potem był Neoway w 2002, a już jako osobny projekt Michała Wojtasa, to był album Metanoia, tak, z 2004 roku. Tak, Hunt, potem w ogóle Michał kazał długo czekać na kolejny album, bo ukazał się dopiero po 13 latach i to był właśnie ten Hunt. Hand? Tak, dobrze. I kawałek Idyl, to był właśnie z tego. Tak zerknąłem w notatki moje, a notatki jak zwykle mam na bas grane, bo zapomniałem sobie wydrukować, no i dlatego miałem takie małe zacięcie. Kolejny kawałek z albumu Hero, to jest album przedostatni z 2021 roku. I utwór Hero, po prostu utwór tytułowy z tego albumu. Chcecie posłuchać? Bo ja bardzo.

No tak, tak, tak. Muzyka ucichła, ale mi w uszach to dalej gra. No i co mogę wam powiedzieć jeszcze? Choć w ogóle korzenie Amaroka mocno tkwią w klimatach takich jak Pink Floyd czy Mike Oldfield, to ten zespół nie brzmi archaicznie. W ogóle płynnie łączy klasyczne rockowe brzmienie, rockowe solówki gitarowe z nowoczesnym brzmieniem, z nowoczesnym ambientem, elektroniką, a także z folkiem. Nie wiem, czy to było słychać. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to co teraz będziemy robili? No to teraz będziemy grali dalej. A jeszcze wam powiem jedną ciekawą informację, że jeżeli chodzi o Amarok, to muzyka ich jest tak niezwykle przestrzenna i wręcz obrazowa, że utwory tego zespołu posłużyły jako ścieżka dźwiękowa do spektakli tanecznych wybitnego choreografa Jamesa Wiltona. No, właśnie. No i co? No i teraz trzeba by było zagrać kolejny kawałek i kolejny kawałek to jest Queen. To jest tytuł i z najnowszego albumu. Album to Hope z 2024 roku.

To był jeszcze jeden kawałek z zespołu Amarok. Piosenka Nuk i ta piosenka pochodzi z albumu Hunt. No dobra, a co dalej? Dalej mamy teraz drugi punkt programu. Drugim punktem programu jest zespół Believe. Co o nim można powiedzieć? No, warszawska formacja, która powstała w 2004 roku, no, czyli rozdaje karty już ponad 20 lat. Nie? Za sterami, a właściwie za wiosłem, stoi absolutna legenda polskiego roku, gitarzysta Mirek Gil. W zeszłym tygodniu grałem dla was parę piosenek zespołu Kolaż i chyba tam był któryś z kawałków z płyty Moonshine. To właśnie Mirek był tam głównym kompozytorem. No a jak brzmiał? Chcecie posłuchać? To proszę bardzo. Zespół Believe i No Time Inside.

No i tak wybrzmiał Seven, kawałek znany też jako Wide of Seven. I to był finałowy utwór z albumu Seven Widows. No troszeczkę mnie zatkało po prostu, bo powiem wam, że nie spodziewałem się. Ja przesłuchałem to wcześniej sobie wszystko, co przygotowałem, ale mimo wszystko nie spodziewałem się po prostu takiego efektu, jeżeli chodzi o mnie. Żeby po prostu ta muzyka wywarła na mnie takie duże wrażenie. Dobra, mamy mało czasu, gramy dalej i jeszcze jeden kawałek Believe. To będzie kawałek Be My Tears.

0: No tak, tak, tak, się kończy ten kawałek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Słyszeliście? Na pewno słyszeliście. Tam były skrzypce. I to nie jest żaden syntetyczny dźwięk skrzypiec, tylko prawdziwe skrzypce. I na tych skrzypcach gra w zespole Japonka Satomi. Tak. Dobra, miało być podsumowanie, miałem jeszcze coś powiedzieć na temat tego, co prezentowałem, ale wiecie co, nie mam na to czasu, także powiem wam tylko tyle. Za tydzień zrobimy wielkie podsumowanie tych paru programów, które właśnie dla was zagrałem. Między innymi, przypomnę wam, co słyszeliśmy. Słyszeliśmy Riverside, słyszeliśmy Lunatic Soul, słyszeliśmy Lizard, Collage, dzisiaj Amarok, Believe. Wszystkie te zespoły to jest czołówka, światowa liga po prostu i to nie taka zwykła, to jest taka ekstra klasa. No i co? No i za tydzień zrobimy podsumowanie. No a dzisiaj już muszę kończyć i mam dla was jeszcze jeden kawałek Believe, ale to już po dżinglu i to będzie What is Love. Także do usłyszenia i zapraszam na za tydzień.
1: To jest polskie granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na polskie granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, witam Państwa w sobotni poranek. Tu Lidia Konar, a przed nami kolejne śniadanie po polsku w Szmu FM. Bardzo mi miło, że spędzacie ten poranek właśnie z nami. Zapraszam na najbliższą godzinę. Będzie po polsku, muzycznie, kulturalnie i oczywiście z ważnymi tematami. Dziś porozmawiamy m.in. o możliwości powstania katolickiej szkoły średniej w Aberdeen. W programie będzie wywiad na ten temat z panią dyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, a także opinie rodziców. Zapytałam ich, czy rozważaliby posłanie swoich dzieci do takiej szkoły. Będą również informacje kulturalne, a dla tych, którzy chcą pozdrowić swoich bliskich i sprawić komuś muzyczną niespodziankę, będzie mini koncert życzeń. A przez całą godzinę towarzyszyć nam będzie oczywiście tylko polska muzyka. Będą piosenki, które dobrze znamy, lubimy i do których chętnie wracamy. Zostańcie ze mną, zaczynamy nasze sobotnie śniadanie po polsku w Szmu FM. Zapraszam, Lidia Konar.

0: Czy w Aberdeen potrzebna jest katolicka szkoła średnia? W Aberdeen mieszka niespełna 20 tysięcy katolików. Wśród nich jest więcej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niż w Dundee. Tymczasem różnica w dostępie do katolickiej edukacji jest bardzo wyraźna. Dla porównania, w Dundee mieszka nieco ponad 20 tysięcy katolików, a w mieście działa 10 katolickich szkół podstawowych oraz 2 katolickie szkoły średnie. W Aberdeen natomiast funkcjonują 3 katolickie szkoły podstawowe i obecnie nie ma ani jednej takiej szkoły średniej. Czy w granitowym mieście istnieje potrzeba utworzenia katolickiej szkoły średniej? O możliwości jej powstania, potrzebach rodzin oraz o tym, co taka szkoła mogłaby oferować, rozmawiam dziś z panią dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, Joanną Schmidt. Zapytam również rodziców, czy rozważaliby posłanie swoich dzieci do takiej szkoły i jakie byłyby dla nich najważniejsze kwestie przy podejmowaniu takiej decyzji.
1: Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmuł FM.
0: O potrzebie powstania katolickiej szkoły średniej w Aberdeen, oczekiwaniach rodzin i o tym, czego można byłoby oczekiwać od takiej szkoły, rozmawiam z panią dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, Joanną Schmidt. Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem jest pani Joanna Forycka, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Dziękuję bardzo za znalezienie czasu na krótką rozmowę na temat przyszłości edukacji katolickiej w granitowym mieście.
2: Witam serdecznie pani Lidio i witam wszystkich słuchaczy Radio Śmu FM w Aberdeen. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę z państwem dzisiaj spędzić chwilę czasu, aby właśnie porozmawiać o tematyce bardzo istotnej tutaj dla naszej edukacji, naszych dzieci, ale też przyszłego pokolenia, nie tylko Polaków, ale także innych katolików, czy też protestantów, bo te szkoły katolickie nie są tylko oczywiście dla katolików tutaj w Szkocji, tak mamy taką specyfikę.
0: Temat katolickiej szkoły średniej w Aberdeen ponownie pojawia się w publicznej dyskusji. Jakie potrzeby dzieci i rodzin w Aberdeen mogłaby pani zdaniem zaspokoić katolicka szkoła średnia, których obecnie nie zaspokaja istniejąca oferta edukacyjna?
2: No to jest bardzo trudne pytanie. Muszę przyznać, że trafione w dziesiątkę. Tutaj trudno mówić o tym, że szkoły, tutaj licea nie zaspokajają pewnych potrzeb, bo oczywiście są to bardzo dobre licea, większość z nich ma bardzo dobre programy. Wiem, że robią bardzo dużo dla młodzieży, dużo aktywizują tutaj młodzież i też dążą do tego, żeby dobrze wszystkich wychowywać, także tu nie byłoby konkurencji. Mogę tylko powiedzieć z takiego doświadczenia, że osoby tutaj w rodzinie, które chodziły do szkół katolickich podstawowych, a później już nie było opcji liceum katolickiego, były troszeczkę w takim szoku, jak z tego, co mi opowiadały te osoby, że jak poszły do szkół, do liceum i wyszły z takiego bardzo miłego, sympatycznego, szczerego środowiska, gdzie liczyła się pracowitość, obowiązkowość, pewne taką tolerancję dla wszystkich dzieci, kiedy tutaj uczono ich w szkole miłości bliźniego, czynienia dobra, cierpliwości. W momencie, kiedy poszli do liceum tutaj lokalnego, to był to dla nich wielki szok. Często chodzi tutaj po mnie w domu taka opowieść o tym, jak bardzo jeden z uczniów, to mówię o jakieś 30-40 lat temu, właśnie opowiada, że w szkole podstawowej zawsze uczono go o ptaszkach, o przyrodzie. Właśnie jeszcze wtedy siostry chyba prowadziły tutaj szkołę podstawową i właśnie taką wielką czułość do natury, do tego, żeby właśnie czynić dobro, być dobrym dla drugiego człowieka. To chodzi oczywiście o nasze przekazanie miłości bliźniego, żeby każdego traktować z takim wielkim szacunkiem i przede wszystkim, jeżeli jest jakaś w potrzebie człowiek, to zawsze się mu pomaga. No i to myślę, że to jest takim głównym, no taką różnicą. Pamiętam, bo syn tutaj najstarszy był w liceum. Powiem pani tu szczerze, że no jakoś też tak naturalnie się wybiera chyba przyjaciół, którzy są do nas zbliżeni i nie zapomnę na pierwszym roku w liceum, w pierwszej klasie, kiedy syn miał urodziny, to powiedzieli mi rodzice, czy mogłabym odebrać, bo wyjeżdżaliśmy na jakiś tam taki wyjazd poza miasto w ramach urodzin i powiedział, czy rodzice są zajęci w niedzielę i czy mogłabym ich odebrać. I gdzie podjeżdżałam pod kod pocztowy, który mi był dany, to był kościół, to były kościoły wszystko protestanckie. Także mój syn miał wszystkich kolegów, po których pojechałam tego dnia, chyba 6 osób, czy może mniej, no bo to jednym samochodem mąż jeździł drugim, po tych samych, po innych kościołach. Także jakoś naturalnie chyba wybrał sobie kolegów, którzy też byli chrześcijanami. Także to chyba też naturalnie później nawet młodzież, która jest w liceum, spotyka się z takimi no, podobnymi do siebie. Także to nie chodzi o jakąś sekulację czy podzielenie społeczeństwa, tylko o to, że człowiek podobny do siebie jakby siebie znajduje i później chce się przyjaźnić z takimi osobami. Ja też dużo czytałam różnych komentarzy na temat szkół katolickich i jak niektórzy tutaj są temu przeciwni i moim zdaniem jest to jakaś opcja.
0: Z tego, co pani mówi, wnioskuję, że zainteresowanie taką szkołą dotyczy nie tylko rodzin katolickich, ale i ze strony rodzin innych wyznań. Jakie zdaniem pani są ich motywacje?
2: Jak pokazują szkoły katolickie podstawowe już, które tutaj istnieją, bardzo jest duże zainteresowanie takimi szkołami. Wszystkie szkoły katolickie podstawowe tutaj są już wypełnione po brzegi i z tego co wiem czasami nie przyjmują więcej dzieci ze względu na ograniczoną ilość. Także wskazuje to też na to, że te licea, gdzie uczniowie zaczną już, będą w stanie dojeżdżać samemu autobusem, myślę, że będzie jeszcze większe zainteresowanie takimi szkołami, bo wszyscy ci rodzice, którzy pracują i mają na przykład szkołę podstawową, za rogiem, też nie posyłają do szkół katolickich, bo są na przykład troszkę dalej, a nie wszystkie mają ten dojazd autobusem takim zapewniony też z Urzędu Miasta. Dlatego myślę, że zainteresowanie będzie bardzo duże i myślę, że tak jak w szkołach podstawowych, z tego co pamiętam procentowo liczba katolików to jest poniżej 40%, a większość 60% to są właśnie też chrześcijanie, ale też innego wyznania lub również osoby niewierzące. Myślę, że takie osoby też są może przyciągnięte pewnymi wartościami, które te szkoły reprezentują, bo tutaj nie chodzi stricte o wiarę, tylko o taką otwartość na innych, o czynienie dobra, o na przykład nacisk na rodzinę. Taka promocja właśnie życia rodzinnego, angażowanie rodziców też bardzo duże w życie szkoły. Widzimy to w różnych właśnie tutaj w szkołach podstawowych, katolickich, do której chociażby chodzą moje dzieci. Jest to duża różnica. Mój starszy syn chodził nie do katolickiej, jednak to zaangażowanie rodziców było dużo mniejsze. Też takie życie, aby sobie nie komplikować życia, czyli życie z pewnymi zasadami. Myślę, że to też jest ważne. Wiadomo, później każdy grzeszy, no i powiedzmy próbuje, ale jednak te wartości są zakorzenione w głowie człowieka. Takie właśnie niepoddawanie się. To przede wszystkim, z czym boryka się tutaj ówczesna młodzież, nawet te problemy takiego życia, czy niedawanie sobie rady w tym życiu. I jednak wiara katolicka uczy tego, że Chrystus jest nadzieją i że nawet jeżeli dzisiaj w życiu jest źle, to jutro to życie może być piękne i może przynieść tak dużo dobrego. Tutaj oczywiście nie trzeba być osobą wierzącą, żeby w to wierzyć, że jutro będzie lepsze, bo zawsze jest. Natomiast to też są te wartości takiego szacunku do życia, do swojego, do tego, co się tworzy, do tego, co człowiek buduje na co dzień. Każda chwila w życiu człowieka jest ważna. Można tu nadziei tej szukać w przyrodzie, patrząc na niebo, na kwiaty, na całe piękno, które istnieje naokoło nas. I z tego można czerpać bardzo dużo radości i takiego żywiołu. I właśnie to, jeżeli człowiek żyje wewnątrz, chcąc czynić dobro, nawet że nie zawsze mu to wyjdzie, bo wiadomo, że no, boryka się ze swoimi też ułomnościami czy jakimiś problemami, ale pomimo tego jest ta zawsze nadzieja, że upadnę, ale powstanę, idę dalej, dążę do jakiegoś celu, że to cel życia człowieka to nie jest tylko pieniądz, prawda, praca, to jest właśnie też to opieka nad drugim człowiekiem, podanie komuś ręki. Mam taki piękny obraz, który ostatnio słyszałam właśnie w kościele, jak mówił ksiądz, że po to mężczyzna ma silne dwa ramiona, żeby na nim się opierali inne osoby. Tu nie chodzi tylko o symbol, wiadomo, człowieka, także, że po to ma mamy ramiona, żeby podać je innym, a nie tylko spinać je i być na wysokości, ale też właśnie pomagać tym innym ludziom. No, tego wszystkiego mam nadzieję, że właśnie w szkołach katolickich, w liceum będą się nasze dzieci uczyły.
0: Rada Miasta Aberdeen dwukrotnie nie zaakceptowała decyzji swojego komitetu do spraw edukacji o rozpoczęciu prac nad zbadaniem możliwości utworzenia takiej szkoły. Czego jako przedstawicielka środowiska edukacyjnego i rodziców oczekiwałaby Pani na tym etapie od Rady Miasta?
2: Od Rady Miasta oczekiwałabym otwartości na dialog oraz pewnego rodzaju odwagi w słuchaniu potrzeb rodziców, szczególnie tych dzieci, które są już w szkołach, właśnie były w szkołach katolickich, a uczniowie już są na etapie szkół średnich, bo myślę, że tacy rodzice najwięcej będą mogli powiedzieć o tych potrzebach, których powiedzmy brakuje tutaj w Aberdeen. Wydaje mi się, że też ciekawą istotą też byłoby, żeby zobaczyć dobro, jakie może wnieść do Aberdeen otwarcie takiej szkoły, skupić się na pewnym badaniu, które by pokazało, że byłby to taki biegun rozwoju, myślę, zalążek takiego otwarcia na drugiego człowieka, życie, stawianie na rodzinę, na opiekę nad dziećmi, na to wszystko, co w zasadzie wiara katolicka reprezentuje, nawet gdyby z tej wiary wyjąć Boga i wiarę w coś ponadczasowego, tak, bo wiadomo, że katolicy wierzą w życie pozagrobowe, także po śmierci. Natomiast skupić się nad tym właśnie całym dobru, które mogłoby z tego właśnie wypłynąć dla Aberdeen. I to mówię tutaj nie tylko dla szkół, właśnie katolickiej szkoły jako takiej, czy tego liceum, które by ewentualnie powstało nowe, ale właśnie dla tych wszystkich innych liceum, bo wiadomo, że między uczniami później są wymiany. Także i w szkołach, i czy to by były językowe, czy jakaś pomoc taka doraźna między nauczycielami. Na przykład mój syn chodził do szkoły jednej na zajęcia z rozszerzonej matematyki, bo nie było tego w tej danej szkole. Także byłaby to też bardzo duża, moim zdaniem, taka możliwość współpracy między szkołami i tak jak działają bieguny wzrostu, jeżeli ta szkoła byłaby no dobra i przynosiła większe dobro, a wiem, że bardzo dużo organizacji charytatywnych tutaj jest skierowanych na pomoc drugiemu, bliźniemu i dlaczego nie stworzyć takiej szkoły, która właśnie też by na tym się koncentrowała i być może ona by rozwiązała wiele tutaj no, problemów lokalnych. No niestety jest tu troszeczkę przemocy, są też narkotyki, jest też alkohol wśród młodzieży, niechęć do uczenia się. I wiem, że to nie jest oczywiście w żaden sposób wina liceum tutejszych, ale może powstanie takiej szkoły byłoby właśnie szansą, żeby troszeczkę zmieniać po prostu no, obyczajowość ludzi, bo jeżeli dziecko jest młode i pokaże mu się, że na przykład można robić różne inne rzeczy ze swoim życiem, to być może będzie to z korzyścią też dla innych. Także moim zdaniem bardzo warto.
0: Pani Joanno, już powoli będziemy kończyć rozmowę. Jeszcze na koniec ważna kwestia. Obecnie rodzice dzieci w wieku od 0 do 18 lat w Aberdeen mogą wyrazić swoje zainteresowanie tematem katolickiego liceum, akademii poprzez specjalną ankietę. Gdzie można ją znaleźć i do kiedy można wziąć w niej udział?
2: Ankieta jest dostępna na stronie St. Mary's Cathedral, stronie Facebook na duszpasterstwie Polaków w Aberdeen oraz na stronie Facebook naszej szkoły, Polska Szkoła im. Świętego Stanisława Kostki. Można ją wypełniać do 6 października, także zachęcam wszystkich. Będzie wasz głos się bardzo liczył, każdy głos się będzie liczył. Potrzebujemy 800 głosów, żeby otrzymać wstępne rozmowy z Radą Miasta, także to jest punkt wyjściowy.
0: Pani Joanno, bardzo dziękuję za rozmowę i za podzielenie się z naszymi słuchaczami Pani doświadczeniem i perspektywą. Powstanie katolickiego liceum w Aberdeen to z pewnością ważny temat dla wielu rodzin w granitowym mieście.
2: Pani Lidio, ja również dziękuję za bardzo serdeczną rozmowę i za Pani przygotowanie do tematu. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmu FM.
0: To była rozmowa z panią dyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, Joanną Schmitz. Z jednej strony mamy w Aberdeen społeczność liczącą niemal 20 tysięcy katolików, a także dzieci i młodzież, które korzystają już z katolickiej edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Z drugiej strony, po ukończeniu szkoły podstawowej, rodziny nie mają obecnie w Aberdeen możliwości kontynuowania tej edukacji w katolickiej szkole średniej. Jak na tę sytuację patrzą rodzice? Czy katolicka szkoła średnia w Aberdeen byłaby dla nich realną opcją? I czego oczekiwaliby od takiej szkoły? Już po przerwie muzycznej głos rodziców z Aberdeen.

0: Jako ojciec trójki dzieci w wieku szkolnym, rozważałbym posłanie swojego dziecka do katolickiej szkoły średniej w Aberdeen, gdyby taka szkoła powstała, ponieważ zależy mi, aby moje dzieci uczyły się w środowisku, które łączy wysoki poziom nauczania z jasnymi wartościami, wsparciem wychowawczym i poczuciem wspólnoty. A katolicka szkoła średnia mogłaby dawać takie poczucie bezpieczeństwa i ciągłości światopoglądowej, którego szukam dla swojej rodziny.
1: Tak, zdecydowanie posłałabym moje dzieci do katolickiej szkoły średniej w Aberdeen, gdyby taka szkoła powstała. Jestem mamą czwórki dzieci i wszystkie moje dzieci chodzą lub chodziły do szkoły katolickiej. Moja najstarsza córka miała możliwość uczęszczania do katolickiej szkoły podstawowej, natomiast niestety nie miała już możliwości kontynuowania nauki w katolickiej szkole średniej i muszę przyznać, że bardzo tego żałuję. Dla mnie szkoła to nie tylko miejsce, w którym dziecko zdobywa wiedzę i przygotowuje się do przyszłego zawodu, to również ogromna część wychowania i kształtowania młodego człowieka. Szkoła katolicka daje możliwość rozwijania nie tylko wiedzy, ale również wartości, wiary, szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności, empatii i świadomości tego, co w życiu jest naprawdę ważne. Bardzo ważne jest dla mnie również to, że wiara nie jest czymś oddzielnym od codziennego życia. Dziecko może dorastać w środowisku, w którym wartości chrześcijańskie są obecne na co dzień i są częścią jego edukacji. Tak jak wcześniej wspominałam, moja najstarsza córka nie miała możliwości kontynuowania edukacji w środowisku katolickim. Bardzo chciałabym natomiast, aby moje dzieci pozostałe miały możliwość kształcenia się w środowisku, które jest zgodne z wartościami, w jakich staramy się je wychowywać.
2: Witam serdecznie. Jestem rodzicem dzieci w wieku 10 do 16 lat. Wszystkie moje dzieci uczęszczały do katolickiej szkoły podstawowej. Bardzo żałuję, że nie mogły kontynuować nauki w katolickiej szkole średniej. Myślę, że wielu rodzicom bardzo, bardzo tego brakuje. Nie chciałbym w żaden sposób przekreślać innych szkół. Na pewno jest dużo dobrych placówek. Uważam jednak, że szkoła katolicka mogłaby dać dzieciom coś więcej. Jakieś wartości, takie jak szacunek, odpowiedzialność, empatia, poczucie wspólnoty są bardzo ważne w ich wychowaniu. Dlatego oczywiście, jeśli by powstała taka szkoła, na pewno moje dzieci, w tym przypadku już pewnie ostatnie, tylko znalazłoby się w tej szkole. No i dobrze, żeby rodzice również mieli możliwość wyboru i sami mogli zadecydować, a nie byli zmuszeni do tego, co jest. Pozdrawiam.
3: Jako mama nastolatki uczęszczającej do akademii, chciałabym, aby moje dziecko miało możliwość nauki w szkole katolickiej. Uważam, że córka mogłaby czuć się swobodniej oraz bezpieczniej w środowisku wyznającym wartości chrześcijańskie. Sądzę również, że szkoły te oferują wyższy poziom nauczania oraz przyjazną atmosferę. Zdecydowanie popieram pomysł otwarcia szkoły katolickiej jako bardzo dobrej i wartościowej alternatywy, mając na uwadze sytuację szkolnictwa w Aberdeen.
4: Jestem ojcem czwórki dzieci i tak, na pewno staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, by moje dzieci mogły uczęszczać do katolickiej szkoły średniej, gdyby takowa szkoła powstała w Aberdeen. Dla mnie jako chrześcijańskiego rodzica troska o przyszłość jest troską o wieczność swoją i swoich dzieci. I bardzo dobrze jest, kiedy możemy również liczyć na pomoc ze strony katolickiej szkoły w wychowaniu dzieci w zgodzie z ich wiarą. W Aberdeen mamy 3 katolickie szkoły podstawowe, do jednej z nich chodzą moje dzieci. Jestem bardzo zadowolony z poziomu edukacji, z indywidualnego podejścia do ucznia, jak i również jestem bardzo wdzięczny za opiekę duszpasterską w tej szkole. Uczniowie tej szkoły na co dzień spotykają się z rówieśnikami, którzy żyją podobnymi wartościami. Dla większości tych dzieci modlitwa, czy choćby znak krzyża, jest, że tak powiem, chlebem powszednim. Ja jako rodzic czuję się spokojny, wiedząc, że moje dzieci znajdują się w dobrych rękach, uczęszczając do katolickiej szkoły podstawowej. I żywię również nadzieję, że w przyszłości będę mógł posłać moje dzieci do katolickiej szkoły średniej w Aberdeen.
5: Jestem mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym. Owszem, rozważylibyśmy posłanie do średniej szkoły katolickiej w Aberdeen, jeśli by taka powstała. Tak samo jak wielu rodziców, których znam. W tej chwili są 3 szkoły podstawowe katolickie, a żadnej akademii. Czyli nie ma jakby kontynuacji. Jest to bardzo ważne to w życiu dziecka, duży przeskok rozwojowy, więc wybór szkoły zawsze wiąże się z mniejszym czy większym stresem. Rodzice mają ogromny dylemat, a naprawdę super by było, gdyby akademia określała jasny system wartości i pomogła w dalszym budowaniu własnej tożsamości i wsparciu rozwoju duchowego.
6: Mamy 3 katolickie szkoły podstawowe, znane z dość wysokiego poziomu nauczania, w których obowiązuje określony zespół wartości. Nie są one puste, wręcz przeciwnie, cieszą się wysoką popularnością wśród rodzin. Dlatego taka akademia byłaby jak najbardziej uprawniona. Szanowny Kasil mógłby przychylniej spojrzeć na te kwestie i swoim katolickim podatnikom taką szkołę sprezentować. Myślę, że skorzystaliby na tym nie tylko katolicy, ale też innowiercy, których w katolickich podstawówkach nie brakuje. A nie brakuje dlatego, że rodzice widzą efekty nauczania i wychowanie w miejscu, w którym na pierwszym miejscu stawia się Boga. My jako rodzice mamy nadzieję, że Aberdeen weźmie przykład z pozostałych szkockich miast i taką szkołę w końcu stworzy.
7: Witam, ja jestem rodzicem 2 dzieci w wieku 13 i 16 lat, więc prawdopodobnie oni już by zakończyli naukę na tym poziomie szkoły średniej, zanim szkoła katolicka by się utworzyła. Mimo to uważam, że taka szkoła w Aberdeen jest bardzo potrzebna. Mamy doświadczenie, moje dzieci chodziły do podstawówki katolickiej w Aberdeen, teraz chodzą do takiej szkoły lokalnej, ponadpodstawowej. Uważam, że tak jak edukacja powiedzmy ogólna może odbywać się w każdej szkole, tak ta szkoła katolicka jednak daje dzieciom możliwość zakorzenienia się w wierze, myślenie na co dzień o wartościach chrześcijańskich i katolickich i w ogóle taką przestrzeń do myślenia i działania w wierze, którą dzielą z kolegami, koleżankami. Wiara wtedy wydaje się dla nich być takim normalnym, codziennym, żywym na co dzień, a to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym takim wieku nastoletnim, kiedy dzieci w taki naturalny sposób się dorastają oczywiście, odrywają się od domu rodzinnego, szukają własnej drogi. I takie poczucie, że mają wartości, które mogą dzielić z kolegami, koleżankami, że nie są inni, że nie należą do mniejszości, w środowisku czy w społeczności, która tutaj jest ogólnie bezwyznaniowa, to jest bardzo ważne. I właśnie takie poczucie wspólnoty to nam daje szkoła katolicka.
8: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. Rodzice zwracają uwagę na różne aspekty. Od jakości edukacji i atmosfery, przez wartości i wychowanie, aż po możliwość zapewnienia dzieciom ciągłości katolickiej edukacji. Ich głos może być ważnym elementem trwającej obecnie dyskusji na temat przyszłości katolickiego szkolnictwa średniego w Aberdeen. Właśnie dlatego ważne jest poznanie opinii i zainteresowania rodziców. Diecezja Aberdeen prowadzi obecnie konsultację dotyczącą zainteresowania możliwością powstania katolickiej szkoły średniej w Aberdeen. Rodzice dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat mogą wyrazić swoje zainteresowanie oraz odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku powstania takiej szkoły rozważaliby posłanie do niej swojego dziecka. Konsultacja ma więc pomóc w poznaniu rzeczywistego zainteresowania rodzin oraz ich oczekiwań. Jeśli ten temat dotyczy Państwa rodziny, można takową ankietę wypełnić. Formularz znajduje się na stronie internetowej diecezji Aberdeen. Link do formularza znajdą Państwo również pod tym materiałem, który zostanie zamieszczony na Facebooku Śniadania po polsku w Szmu FM, ale przede wszystkim znajdziecie go na stronie diecezji, a także stronie Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen na Facebooku, również Facebooku Duszpasterstwa Polaków w Aberdeen i katedry St. Mary's Cathedral Aberdeen.
9: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.
8: Czy katolicka szkoła średnia powstanie w Aberdeen? Tego na tym etapie jeszcze nie wiadomo. Obecnie najważniejsze jest poznanie zainteresowania rodziców oraz ich oczekiwań. Dla porównania w Dundee przy podobnej liczbie katolików funkcjonuje 10 katolickich szkół podstawowych i 2 katolickie szkoły średnie. W Aberdeen są 3 katolickie szkoły podstawowe, ale nie ma obecnie katolickiej szkoły średniej. Dlatego głos rodziców może być istotnym elementem konsultacji dotyczącej przyszłości katolickiej edukacji w Aberdeen. Jeśli macie dzieci w wieku od 0 do 18 lat, zapoznajcie się z ankietą diecezji Aberdeen i wyraźcie swoją opinię. To wszystko w naszym dzisiejszym materiale poświęconym możliwości powstania katolickiej szkoły w Aberdeen. Za chwilę przejdziemy do informacji kulturalnych, a jeszcze przypomnę, że ankietę można wypełniać do 6 października bieżącego roku i żeby doszło do wstępnych rozmów z Radą Miasta, potrzeba 800 opinii ankietowanych.

0: teraz czas na informacje kulturalne, przegląd najważniejszych wydarzeń w Aberdeen. Wystawa Frontem ku mapie. Jeszcze do 11 października bieżącego roku w Aberdeen Central Library można oglądać wystawę Frontem ku mapie, poświęconą historii przestrzennej polskich sił zbrojnych w Szkocji. Wystawa prezentowana jest w języku polskim i angielskim, a wstęp jest bezpłatny. To okazja, by przypomnieć sobie historię Polaków, którzy podczas wojny znaleźli się w Szkocji i na trwale zapisali się w jej historii. Od 28 października North East Scotland College rozpoczyna 8-tygodniowy kurs konwersacyjnego języka polskiego dla początkujących. Zajęcia będą się odbywały w środę wieczorem w Aberdeen City Campus. Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć naukę języka polskiego i poznać podstawowe zwroty przydatne w codziennych sytuacjach. 7 listopada w Aberdeen Art Gallery odbędzie się pokaz filmu Rave Łukasza Rudundy i Dawida Nikela. To dokument opowiadający o historii polskiej sceny techno i kultury rave, łączący perspektywę lat 90. z doświadczeniami pokolenia Z. Film będzie prezentowany po polsku z angielskimi napisami. Oster w Aberdeen. Tego samego dnia, 7 listopada w The Tunnels w Aberdeen wystąpi jeden z najbardziej znanych polskich raperów, Oster. Koncert rozpocznie się o 19:00. To propozycja przede wszystkim dla miłośników polskiego hip-hopu i muzyki na żywo. Dzień później, 8 listopada w Phoenix Center w Bielsite zobaczymy spektakl The Tailor of Inverness Matthew Zająca. To osobista historia oparta na losach polsko-ukraińskiego ojca autora. Opowieść o wojnie, przesiedleniu, pamięci i poszukiwaniu własnych korzeni. Spektakl ten był prezentowany już na scenach w wielu krajach i zdobył szerokie uznanie publiczności. To propozycja nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich zainteresowanych historią emigracji i losami Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
2: Brać.
3: Nie brać.
2: Żyć.
3: Czy umierać?
2: Mogę wybierać.
3: Tylko sam nie potrafię.
2: Sama nie będę, jak do NA trafię. www.anonimowinarkomani.org.
3: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.
1: Słuchacie Śniadanie po polsku w Szmu FM i czas na mini koncert życzeń. Już za chwilę w Śniadaniu po polsku w Szmu FM Anna Jurksztowicz i Stan Pogody. Tę piosenkę zażyczył sobie dzisiaj nasz słuchacz Robert. Ja tylko przypomnę, że Anna Jurksztowicz to niegdyś była znana piosenkarka i producentka muzyczna. Znana jest z takich utworów jak na przykład Zima lubi dzieci. Jest to piosenka dla dosyć młodych odbiorców, ale myślę, że jest bardzo znana. Nagrywała też piosenki do filmów i seriali, na przykład do filmów Pustyni w Puszczy, do Puchatkowego Nowego Roku, Prosiaczek i Przyjaciele, albo na przykład do serialu Na dobre i na złe. I nawet ten utwór przez wiele lat był hitem, ale później został usunięty z czołówki. Dodam jeszcze, że Anna Jurksztowicz jest żoną znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego, z którym ma dwoje dzieci, Radzimira i Marię. No ale wróćmy do utworu. Już za chwilę, jak już mówiłam, Stan Pogody. Jest to utwór pochodzący z płyty zatytułowanej Dziękuję, nie tańczę, wydanej w 1986 roku.

Słuchacie na mnie po polsku w Szmu FM, już za chwilę na antenie Sarsa i utwór Zakryj. Tę piosenkę dzisiaj zażyczyła sobie nasza słuchaczka Magda. Tradycyjnie dodam jeszcze kilka słów na temat piosenki. Otóż jest to utwór pochodzący z albumu o takim samym tytule, Zakryj. Był to trzeci album studyjny Sarsy, który ukazał się w maju 2019 roku nakładem wytwórni Universal Music Polska. Kim jest Sarsa? No to chyba nie muszę o tym za dużo opowiadać. Właściwie to Marta Markiewicz, znana z innych utworów, na przykład takich jak Zapomnij Mi, Carmen, Mutilate My. Ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Sarsa napisała teksty dla innych wykonawców, m.in. dla Moniki Lewczuk czy Ewy Farnej. Już teraz przed nami Zakryj i Sarsa.

I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Od godziny 9 była z Wami Lidia Konar. Dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną i byliście dzisiaj z Radiem Szmuł FM. Dziękuję również Pani Dyrektor Joannie Schmidt za rozmowę i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat możliwości powstania Katolickiej Szkoły Średniej w Aberdeen. Szczególne podziękowania kieruję także do rodziców, którzy zechcieli podzielić się swoimi opiniami, doświadczeniami i oczekiwaniami. Państwa głos jest bardzo ważną częścią tej dyskusji, co można wyrazić w ankiecie. Dziękuję Państwu za uwagę i za to, że byliście dziś z nami. Życzę Państwu spokojnego, dobrego i pełnego radości weekendu, dużo odpoczynku, pięknych chwil i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia przy kolejnej audycji.